not

przez pole z psem, pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

a wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

nam hotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

0: Piotrek, słowo w gębie.
1: Jeszcze raz witam słuchaczy Studenckiej Agencji Radiowej. Piotrek Wnorowski, koncert życzeń, czyli podaj dalej, czas zacząć.
2: Witam serdecznie, mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20.30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
3: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
2: Zamawiać.
3: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, przy czym można poszaleć.
4: Jesteś szalona.
2: Życzyć.
5: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
4: Jak pisz do tego dnia.
2: I wyrażać uczucia.
6: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
4: Cały mnie.
2: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, koncert życzeń, niedziela, godzina 20.30.
1: No i tak, no i słuchajcie, tyle rzeczy się wydarzyło, tyle rzeczy, o których nawet wspominać nie warto, a o których może i warto. Koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, każda niedziela, godzina 20.30. O tym wspominać warto, tego słuchać równie warto, ale przede wszystkim słuchać Radia SAR, to się na pewno Wam opłaca. A co dzisiaj? Dzisiaj widzę na kanale ircowym Wish M, dzisiaj widzę na kanale ircowym Gaduła, dzisiaj widzę, a gdzie J... K, gdzie jest? Oraz gdzie Mac, gdzie Hippies i gdzie Kudłata na Mazurach. Ha, Kudłata nawet nie odebrała swoich zaproszeń na piwko. A, notabene, no, zaproszeń na piwko. Dzisiaj, kto mnie przekona... O, Jaca jest jeszcze, hej. Dzisiaj, kto mnie przekona, to może otrzymać następne zaproszenie na piwko do wykorzystania jeszcze w miesiącu, pięknym miesiącu, a może nawet i na początku kwietnia w klubie Melmak do wygrania właśnie zaproszenia na piwo. Kto mnie przekona, tego piwo jest... No, myślę, że przekonały się na przykład Mariusz o tym z Anią, którzy dostali swego czasu piwko. Możecie mnie przekonać na przykład sympatycznymi życzeniami, możecie mnie przekonać w jakiś inny sposób, na przykład jakiś kawał albo jakieś dedykacje bezpośrednio dzwoniąc, no na przykład dla odważnego piwo. Przepraszam, magiczny napój, przecież nie mogę tego mówić na antenie. 82626 to jest numer do nas, do Radia SAR, ale z Akademika numer 3812626, a w ogóle z miasteczka, poza miasteczka akademickiego 347-2626 to jest numer do nas. Pozdrawiam wszystkich, których miałem pozdrowić i zapraszam do wysłuchania kolejnych piosenek z cyklu Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. No a my co? Nie przeczytam tego, przeczytam to później, a zacznę przede wszystkim od no na przykład pozdrowienia dla Wisha, świetnego kompana i doskonałego znawcy ogrodów zoologicznych. No dobra, to niech będzie. Wishem, nie wiedziałem, że jesteś takim świetnym znawcą ogrodów zoologicznych, no ale skoro jesteś, no to trudno. Cóż my możemy zrobić? Chyba dobrą piosenkę puszczę. No to posłuchajmy jej, bo to dla ciebie, Wishu.

0: No i właśnie, czy ja mam powtarzać, kto to i dla kogo dedykował? Już pewnie, że powtarzę. Powtórzę. System of Down, pozdrowienie dla Wisha, świetnego kompana i doskonałego znawcy ogrodów zoologicznych. Nie wiem, nie podpisał się nikt, także nie wiem, kto to ten. Dobrze, mniejsza o to, mniejsza z tym, a my mamy na przykład słuchacza. Witam cię serdecznie. Słuchaj, powiedz, kim jesteś, skąd dzwonisz i czego od nas chcesz?
1: Cześć, ja mam na imię Mariusz.
0: Strzałeczka.
1: To jest numer 3. Aha. I chciałbym...
0: Czyli, przepraszam cię bardzo, wystukałeś numer 812626.
1: Tak.
0: Dobra.
1: No i chciałbym powiedzieć, że w zeszłym tygodniu były dwa takie dosyć ważne wydarzenia, o których powiem po pierwsze w kolejności alfabetycznej i chronologicznej.
0: Aha.
1: A więc tak, chciałem zadedykować piosenkę Ryszarda Rynkowskiego Urodziny.
0: Aha.
1: To jest tematyczne, że tak powiem, bo w czwartek urodziny miała moja dziewczyna Ania, a w piątek mój przyjaciel Łukasz.
0: Też urodziny.
1: Też urodziny. Także tak się też urodziny, że tak powiem, złożyły dzień po dniu i chciałbym piosenkę tą właśnie zadedykować i tyle. Już to, co chciałem im przekazać, że tak powiem, w kwestii życzeń, to już im przekazałem osobiście tego dnia, więc się nie będę, że tak powiem, powtarzał.
0: Aha.
1: I chciałem po prostu powiedzieć, że pamiętam i teraz tak skorzystając właśnie z okazji, że jest coś takiego jak koncert życzeń, chciałem im zadedykować tą piosenkę.
0: No i bardzo dobrze, stary. Bardzo mi się podobałeś. Jak masz na imię? Ryszard. Bardzo dobrze, Ryszard. Z jakiego to piosenku, filmu, wiesz może?
1: Nie mam pojęcia.
0: No jak to nie masz pojęcia? Nie oglądałeś kultowego filmu pod tytułem Miś?
1: Nie.
0: Nie oglądałeś
1: Misia?
0: Nie, oglądałem,
1: żartuję, ale nie pamiętam tej piosenki.
0: No stary, jak przychodzi na przykład taki dygnitarz z tragarzami i główny aktor, czyli Lem, nie, przepraszam, Tym, mówi, że no, jak masz na, do Tyma mówią, jak masz na imię? Ryszard. Bardzo cię polubiłem, Ryszard. Ale panowie, co tu tak? No, przypadkowo przychodziliśmy z tragarzami? No tak, z tragarzami. Przypadkowo. Dobra, słuchaj, to tak, z okazji imienin urodzin Ani.
1: Urodzin,
0: które były w czwartek.
1: Tak, tak.
0: A w piątek miał Łukasz.
1: Tak, też urodziny.
0: Dedykujesz im Ryszarda Rynkowskiego urodziny.
1: Tak jest.
0: A ja tylko dodam, że po tym dla Łukasza z okazji jego piątkowych urodzin Ania zaśpiewa piosenkę Kto inny. Ale kto? O tym się przekonacie, jak będziecie słuchać Radia SAR. Dobra, słuchaj, ja ci dziękuję za te pozdrowienia.
1: Ja
0: może jeszcze kogoś coś tylko chociażby pozdrowić.
1: Nie no, pozdrawiam tych wszystkich, których znam, a których nie będę wymieniał, bo zawsze pewnie kogoś pominę.
0: Aha.
1: O tak.
0: Jasne. A słuchaj, powiedz mi, jak tam na studiach ci leci?
1: Powolutku, na razie jestem na minusie.
0: Na minusie? Ale takim większym minusie. Oj, czy pojedynczym?
1: No taki, że tak powiem, duży minus. Czterocyfrowy.
0: Dobra, jasne. Okej. Okay. No to cóż, Ryszard Rynkowski leci. Dziękuję ci za ten telefonik.
1: No dzięki, cześć.
0: Cześć, cześć.

No tak, no a teraz, to co przed chwilą powiedziałem dla Łukasza z okazji jego piątkowych urodzin. Ania.

Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Ladies and gentlemen, the President of the United States.
1: No dobra, no widzicie, no to i były życzenia od Ani, i były życzenia dla Ani, i były życzenia dla Mariuszka, przepraszam, od Mariuszka i dla Łukaszka. Pozdrawiam zasadniczo wszystkich innych, których mieliśmy pozdrowić, którzy mieli urodziny. A kto miał urodziny? Jeszcze? Nie wiem, to pewnie wy już o tym tylko wiecie. A ja co? Jeszcze dla nich? A tak na zakończenie, a czemuż by nie? Specjalnie jeszcze dla was, posłuchajcie tego. No właśnie, niech żyje, po prostu żyje, żyje nam. A my lecimy dalej, www.sarpegigda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie, tak jak wielu z was już znalazło. Koncert życzeń, czyli podaj dalej, każda niedziela godzina 20.30. No właśnie, i co, a za dwie niedziele nie będzie koncertu życzeń. A dlaczego? Bo was przecież tu nie będzie. A dlaczego? Bo są święta i studenci mają wolne. Ale niektórzy na przykład w domu odpalą sieć i będą chcieli posłuchać, a tu nic. No niestety, przepraszam, ale to będzie za dwa tygodnie, nie martwcie się, ważne, że dzisiaj jesteśmy, trzymaj chwilę, carpe diem i tak dalej, carpe diem i do przodu, coco dambo i do tyłu, jak to mówią starożytni poeci egipscy. Słuchajcie, co ja wam dzisiaj jeszcze powiem, wam parę różnych rzeczy, ale na początku puszczę wam po prostu piosenkę. Klikam na sar.pgda.pl i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i co tu widzę? A tu widzę tak, wzgórze Apache, it's in the house, ja mam to, co ty, dla wszystkich czarnych braci z pozdrowieniami od Ziemali. To mi się nawet fajnie kojarzy. Swego czasu czarnych braci nazywałem no, pewnych moich kumpli z roku. No, na przykład. No, ale pozdrawiam ich również. W każdym razie dla czarnych braci z pozdrowieniami od Ziemali. Wzgórze Apache is in the house.

0: No dobra, jeszcze chwileczkę tylko tutaj ściszę, bo tutaj jeszcze kolega, który zadedykował tą piosenkę, chce coś powiedzieć. Słuchamy cię.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, bo nastąpiło pewne nieporozumienie tu kiedyś, w moim pokoju, że tak powiem. I chciałem powiedzieć, że kocham Wiś. To jest dla... To mówię szczególnie dla pani, która teraz się bawi na Kopeckiego. Dla Lucynki, która myśli, że nie kocham Wisiu, a ja kocham Wiś.
0: A Wisza też kochasz?
1: Wisza trochę mniej. Aha. A Wiś to instytucja, a nie człowiek.
0: No wiem, no ale wiesz, no miłość to miłość, nie?
1: No.
0: No dobra, to dziękujemy ci bardzo i słuchamy dalej.
1: Mam nadzieję, że teraz już wszystko jest między mną a Lucynką jasne.
0: Oczywiście.
1: To dziękuję za taką możliwość.
0: Ha, proszę bardzo. A my słuchamy jeszcze minutki z Górze Ja Patrzy.

No tak, no i słyszeliśmy od kogo, dla kogo i w ogóle co to ma być za piosenka. Ktoś tu zaprotestował, że nie chce słyszeć takiej obraźliwej piosenki, która tak brzydko, w której tak brzydko się wyrażają. No widzicie, tak to jest, tak już jest w naszej, że tak powiem, internetowym, w naszym internetowym radiu www.sarpegigda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń. Po prostu możecie klikać i wysyłać. I znajdziecie tam taki odnośnik. A słuchajcie, no kogo pozdrawiam? Pozdrawiam mamę Adama, a panią teściową Agnieszki. Pozdrawiam z tego miejsca. No i specjalnie dla nich, specjalnie ze pozdrowieniami do Krakowa, z Gdańska, piosenka, która będzie następna, dodając, że rzecz następującą. Adam, obrażam się, bo nie było w tym tygodniu SMS-ów. Pozdrowienia. Piosenka specjalnie dla was. Specjalnie wybrana.

Na plaży fajnie jest. Na plaży. Ja tylko przypomnę, że to specjalne pozdrowienia dla całej rodzinki, która sobie teraz siedzi w Bydgoszczy, w Krakowie. Oczywiście nie moje rodzinki, ja ich tylko znam. Pozdrowienia i życzenia. Jeżeli nas słyszycie, to odezwijcie się. Adamski, masz minusa, ty wiesz za co. Dobra, a my lecimy dalej. www.sarpegig.pl. Ile razy to przecież można o tym mówić? No ile razy? No dobra. Oj, ktoś nawet do mnie napisał jakiś ten, jakiś mailik dostałem. A o mailiku to wam jeszcze przypomnę, to wam jeszcze powiem parę rzeczy. A teraz co, klikam SAR i co? I co widzę? Ha, i teraz chcę się troszeczkę dowartościować, dlatego mówię to, co jest napisane. Czytam to, co jest napisane. Piosenkę dedykuję cudownemu DJ-owi koncertu życzeń. Dziękuję bardzo. Jestem niezwykle wzruszony tą kwestią, tym właśnie tą dedykacją. Przecież jestem taki niezwykle subtelny, wrażliwy, trwożliwy, przystojny, sympatyczny, z poczuciem humoru, z mieszkaniem, z telewizorem, z samochodem, bryką jak się patrzy. W ogóle silny, wysportowany, uśmiechnięty i niezwykle, niezwykle skromny. No to posłuchajmy tej piosenki. Czemuż by nie?

0: Studencka Agencja Radiowa znowu nadaje.
1: Dokładnie, www.sarpgigda.pl i tam stosowny odnośnik do wszystkich, praktycznie wszystkich audycji w Radiu SAR możecie spokojnie znaleźć i wypełnić odpowiedni formularz, na przykład do koncertu życzeń i posłuchać pioseneczki wyraz z dedykacją. I na przykład będę mówił tak. Dla sympatycznej pani Krysisto nosu trzeciego od niezwykle sympatycznego pana Mietka Ucio Pucio. No, to tak, żeby sobie dla samozadowolenia się piosenkę dedykuję cudownemu DJ-owi koncertu życzeń. Dziękuję, bardzo ciekawe, kto to jest i mam nadzieję, że nie chłopak. No, ale wiecie, no nic, nigdy nic nie wiadomo. W każdym razie Fly Away, Lenny Kravitz dla Falka, który miał dzisiaj doła egzystencjalnego. Falk, nie przejmuj się, jutro też jest piękny nowy dzień.

0: I'm Robin Hood from the Sherwood Forest.
1: You're a liar and a thief.
0: Okay, I'm not Robin Hood. So maybe... My name is Bond. James Bond. No dobra, nie nazywam się ani Robin Hood, ani James Bond. Nazywam się Michał Giorew i prowadzę program Reżyser. Każdy czwartek o 21:00 w Studenckiej Agencji Radiowej. Wszystko o kinie i okolicach.
2: No właśnie,
3: My precious!
2: Bo ja przypominam sobie przy tym od razu, jak kiedyś taki film był o takich dwóch panach, Beavis and Butthead, i jeden mówi do drugiego:
3: I'm Cornelio! I want tippy for my bunghole!
2: Dobra, pozdrawiam tu w tym miejscu oczywiście jeszcze małego, Agnieszkę, Lechosława oczywiście, który jutro podobno ma jakiś występ, ale oczywiście o tym nic nikomu nie mówi, oraz Jarka, oraz Darka, oraz Tomka, z Agnieszką oczywiście, i wszystkich gorąco i bardzo serdecznie pozdrawiam, ale przede wszystkim Kasię i Jasię. No właśnie, a my co tutaj mamy? A my lecimy dalej, koncert życzeń, czyli podaj dalej wasze życzenia, wasze dedykacje są dla mnie rozkazem. Your wish is my command, jak to mówią w niektórych filmach na przykład. A co wam powiem? Koleś przychodzi, ujarany do panny, wchodzi, całuski, bla bla i tak dalej, itd. Ona mu mówi, że musi się wykąpać, i mówi, żeby usiadł na kanapę i czekał na nią chwilę. No więc tak się stało. Czeka. Po 10 minutach zachciało mu się wydalić coś, co nie jest na pewno moczem. Także, ani innym płynem. Także nie mógł wytrzymać. Zobaczył psa siedzącego długo nie myśląc, narobił obok psa i pomyślał, że zwali winę oczywiście na psa. Panna przychodzi w kąpieli, patrzy i szok. Krzyk. Panna: co to jest? Koleś: pies się, prawda, wydalił pewną część. A panna na to: co? Pluszowy? Ciekawe, jak wam się podobał ten kawał. 82626 to jest numer do nas z akademików, ale z akademika numer 3, 812626, a w ogóle spoza miasteczka akademickiego 347-2626, a do Gdańska 058 z odpowiednim prefiksem. To mówię na wypadek, gdyby na przykład ktoś z Krakowa chciał do nas zadzwonić, albo z Bydgoszczy, albo z Warszawy, albo w ogóle z innych okolic. No dobra, czy wam się podobał kawał? No, powiedzcie coś na kanale ircowym na przykład. A my lecimy, jak to mówią niektórzy, z koksem. Sar, pegigda.pl. I co teraz będzie? Lenny Kravitz dla Falka, który miał dzisiaj doła egzystencjalnego. Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. No a teraz co? No na przykład Deep Purple, niech będzie. Jacek przeprasza Anię za to, że był wczoraj niemiły. Wczoraj, to znaczy 27, przepraszam. Jest mu przykro i chce, żeby to poszło w zapomnienie. No dobra, to jest poważna dedykacja, dlatego jeszcze raz ją powtórzę może. Jacek przeprasza Anię za to, że był wczoraj niemiły. Jest mu przykro i chce, żeby to poszło w zapomnienie. A śpiewa Deep Purple.

No i tak w ten optymistyczny sposób zakończyła się ta piosenka. Ja jeszcze może przeczytam dla kogo i od kogo, bo to jest dość ważna dedykacja przecież. Jacek przeprasza Anię za to, że był wczoraj niemiły. Jest mu przykro i chce, żeby to poszło w zapomnienie. My też chcemy, żeby to poszło w zapomnienie. O, ktoś do nas napisał jakieś nowe. No, no, no, że stare dobre małżeństwo i że jeszcze T-Love jeszcze może. A dlaczegoż by nie? To jeszcze? No i jeszcze parę innych piosenek. Słuchajcie, a my lecimy dalej. W takim razie, jeżeli było dla Ani z przeprosinami, no to Ania też coś chciała powiedzieć. Tutaj Lucynka, która bawi się na Kopeckiego. Chciałam powiedzieć, że zadowala mnie oświadczenie pana Mariusza i chciałam mu zadedykować jakąś przyjazną piosenkę. No właśnie, przyjazna piosenka będzie. Panie Mariuszu, który pan dzwonił i wyjaśnił parę rzeczy, to dla ciebie od Ani. Pozdrawiamy Anię, pozdrawiamy Mariusza, pozdrawiamy również Łukasza, Mateusza, no i w ogóle wszystkich, którzy słuchają Radia SAR, www.koncertżyczeń.pl. Nie, chciałoby się, żeby tak było. www.sar.pgda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. A teraz dla pana Mariusza sympatyczna piosenka.

Nie wiem, jeżeli ktoś mnie słyszy, to bardzo proszę, nadal nic nie słychać, gaduła mówi. Słuchajcie, jeżeli nas słyszycie, to teraz się odezwijcie. No, przerestartowałem kompa, nie wiem, co się dzieje, nie wiem, jak to się stało, no ale jeżeli nas słyszycie, no to bardzo bym prosił o Nairz. O, słyszymy, dobra, fajnie, no to lecimy dalej. Szerap, szerap, to na razie tak z takim, że tak powiem, animuszkiem, a za chwileczkę będzie dla Mariusza, pana Mariusza, z tym, że pani Ania przyjmuje to, co on powiedział, ale to za chwileczkę, ale to dosłownie za momencik.

No i tak to już jest, kochani, tak to już jest, że czasem ten sprzęt nawala, ale nie bójcie się, nie mamy czego mówić, nie mamy czego się lękać. No, dzisiaj będą jeszcze życzenka, jeszcze parę życzonek będzie. To tak na przyćmienie naszych umysłów, shut up and listen, wet, love is on around, dla pana Mariusza, on już będzie wiedział od kogo, bo już przecież to przeczytałem. Right here, right now, on the radio, Sar.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: Dokładnie, w Studenckiej Agencji Radiowej, w skrócie w Radiu SAR, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, każda niedziela, godzina 20.30. Chyba będę musiał się spieszyć. No chyba tak, a dlaczego i kiedy? Zobaczymy, jak to będzie wszystko się poruszało. Słuchajcie, co wam jeszcze powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Parę piosenek jeszcze dzisiaj przed nami i musimy z nimi, z wszystkimi zdążyć i nadążyć. Dlatego też minimum mojego gadania, a więcej oczywiście słuchania. Co teraz będzie? Było przed chwilą Wet Wet Wet dla pana Mariusza. No a teraz po kolei. Dla mojego Mariuszka. No właśnie. To będzie tylko chyba kawałek, albo i duży. Dla mojego Mariuszka miała być Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin, ale przysłali tylko na FTP-ie 8 sekund, dlatego Mariuszku, nie obraź się, ale ktoś ci wysłał Franka Sinatrę i w dodatku u nas będzie to puszczone tylko w 8 sekundach, ale i tak przecież tyle piosenek dla ciebie dzisiaj było, także mam nadzieję, że się w ogóle, ale to w ogóle nie obrazisz. No właśnie, i to było wszystko, co przyszło do nas, Mariuszku. Niestety nie mogliśmy dalej z tej piosenki dostać, otrzymać, ale dla ciebie miała być ta piosenka. I've Got You Under My Skin, Franka Sinatry. A od kogo? Nie wiem, sam się zapytaj. Ja mogę tylko zgadywać, że to jest na przykład Ania. Ale słuchajcie, mam dla was jeszcze jedną rzecz, jedną niespodziankę. Otóż dokładnie trzy. Zaproszonka na magiczne napoje do klubu Melmac zostają dzisiaj rozdane. A komu? To usłyszycie po tej piosence. A co teraz będzie? Nie będzie Frank Sinatra, ale będzie inny, w dodatku polski piosenkarz. Dla wszystkich sarowców i sarówek, a szczególnie dla dziewczyn z audycji Pod Pokojami X-Men. No dobra, X-Menie,

0: No właśnie, w kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Ciekawe, czy muszle, że tak powiem, klozetowe. No nie bieram. Dobra, niech będzie. Nie, klozetowe na pewno nie. Słuchajcie, no nieźle tutaj się zabawiacie i słuchajcie, że niby wczoraj ktoś tam był w tym, nie Albatrosie, tylko no, jak to się nazywa? Ten koło krewetki. No to już wiecie gdzie. Słuchajcie, mam dla was niespodziankę. Otóż za te fantastyczne życzonka i za tą atmosferę, którą zawsze wprowadzacie już od kilku tygodni dla Jacy, Wisha i Gaduły. Słuchajcie, mam dla was niespodziankę. Otóż trzymam w ręku trzy zaproszenia do klubu Melmac, a zasadniczo na magiczne napoje. Te zaproszenia są wasze. Trzy. O, tutaj pocieram nimi o mikrofon. Trzy zaproszenia wkładam do koperty i zaklejam. Zaklejam. Niespodzianka dla was pewnie i piszę na tej kopercie, uwaga, piszę napiszę Gaduła Wish, Wish też piszę, Wish M nawet napiszę i Jaca. I tą kopertę dzisiaj zostawię w sekretariacie i na portierni DS2. I tą kopertę powinniście jak najszybciej oderwać. Do kiedy ważne? Najprawdopodobniej tylko w marcu. Ale może jeszcze przed tym, już po świętach, nie wiem, to musicie się sami się o to spytać. Ja już to napisałem, nawet zakleiłem, także to będzie czekać na was. Mam nadzieję, że dzisiaj odbierzecie, a może od razu szybko jutro. A my lecimy dalej, z koksem, że tak powiem. W studiu mam zostawić. Dobra, zostawię w studiu i przykleję. Niech będzie. Zostawiam w studiu w takim razie. Nie w tym. Eto kicha. No pewnie, że kicha, no ale razem przyjdziecie sobie, spotkacie się na przykład po zajęciach jutro i wypijecie to piwko. A ja zostawiam w takim razie przyczepione do góry, na górę do tego korka trzy zaproszonka dla was w kopercie z napisem Gaduła, Wish M i Jaca. Dobra, a my lecimy dalej, a my lecimy z koksem i czytam, co jest następujące. O, to jest sympatyczne. Gorące pozdrowienia dla Asi i Piotra, Jaraska, Leszka i oczywiście Oli, Agnieszki i Adama. Ślą Ludwisie, a piosenka, którą za chwileczkę usłyszycie tylko i wyłącznie w Radiu SAR.
1: Cześć, mój nie jest Staszczyk Chilla. Pozdrawiam słuchaczy Studenckiej Agencji Radiowej.

0: Sardicho.
1: Sardicho, każdy piątek po godzinie 23, tylko i wyłącznie w Radiu SAR. A w Radiu SAR wiele innych programów, na których oczywiście serdecznie i gorąco zapraszam. A dzisiaj już powolutku będę kończył, niestety muszę lecieć, ciężki tydzień przed nami czeka, ale przeczytam co następujące. Gdy Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy Cię zobaczę. Jednak gdy Cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie. Czegoś pożądam, jeszcze by się chciało dopowiedzieć, ale tego tutaj powiedziane nie było. Dla mojej Ani, wokół której kręci się cały mój świat, Mariusz.

No i pod koniec, jak to bywa, powtórzę życzonka: gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednak gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi pragnie, czegoś pożądam. Chciałby się to powiedzieć, ale to tylko ja dopowiedziałem, to były już tylko kropki. Dla mojej Ani, wokół której kręci się cały mój świat, Mariusz. A my lecimy dalej. Nie wiem, czy już słychać piosenkę, czy jeszcze nie słychać. W każdym razie powinno już słychać. System of Down. Coś tam z systemem ktoś chce robić. Ja za chwileczkę to puszczę oczywiście jeszcze raz, ale już w międzyczasie chciałem się z wami pożegnać. Chciałem niestety powiedzieć, że no muszę lecieć ciut wcześniej. I przeczytam to, co następuje. Łukaszek, wszystkiego najlepszego. Marta i Ola, zawsze będziemy cię kochać. I za chwileczkę będzie YouTube With or Without You. Łukaszek, wszystkiego najlepszego. To jeszcze raz, pewnie z okazji piątkowych urodzin dla Łukaszka. Wszystkiego najlepszego. Marta i Ola, zawsze będziemy cię kochać. Pamiętaj, Łukaszku, Marta i Ola. Co tam jeszcze? Dla wszystkich ludzi słuchających Radia SAR, Zorro, Synthetic, jedynka, MP3. No właśnie, jest na FTP-ie i za chwileczkę puścimy. Co tam jeszcze? No co? Szczęście, stare, dobre małżeństwo. Dla moich kobiet...

No i cóż, no i to by było tyle na dzisiaj. Życzę udanego, no nie weekendu, udanego tygodnia. Wszystkiego, co najlepsze, niech wam się spełni i wszystko, co macie do załatwienia, to po prostu, żebyście załatwili. Trzymajcie się, dzięki za wszystko, dzięki za dzisiejsze spotkanie z wami i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o godzinie 20.30. Koncert życzeń, czyli podaj dalej, audycja przedświąteczna za tydzień, dokładnie, no nawet nie wiem kiedy to jest, bodajże czwarty, 2004. O, niech będzie, czyli System of Down jeszcze raz, a potem With or Without You i The Synthetic, a później Rotary, koncert życzeń i jeszcze parę innych rzeczy. A dzisiaj, co w Radiu Trzeszczy, nie ma, także ostrzegam wszystkich, którzy by chcieli na tą audycję gdzieś tam się zaczaić i wysłuchać jej. Niestety dzisiaj nie ma. Tomek przeprasza. A my słuchamy tego, co powiedziałem. Do usłyszenia. Miłego, udanego tygodnia. Czołem. Cześć. A, jeszcze tylko powiem dla kogo. Dla Jacka, ulubieńca młodych anarchistek i doskonałego przewodnika wycieczek od bliźniaka. Ja może jeszcze powtórzę. Dla Jacka, ulubieńca młodych anarchistek i doskonałego przewodnika wycieczek od bliźniaka. System of Down. No, bo już bym prawie zapomniał, ale mam nadzieję, że się z tego wywiązałem. Cześć, cześć, dzięki, czołem. Pytacie, skąd się wziąłem. Pa.

Meksykanie tańczą koło ogniska i tańczą Guantanamery. Leżą na piasku i strzelają z batów, aż kurz leci. Elvino gra na banjo Guantanamery. Strzelają z broni w Jankesów, a Jankesi rozpływają się na strzępy. Łapią na lasso byki. Guajira Juanta Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Juanta Guantanamera, Guajira Guantanamera. El Vito del Sol lo vite el Leon Guantanamera. El Vito del Sol lo vite el Leon Guantanamera.

El Dorado.

0: Starting MP3 server. Connected to server.
1: Super, mi się robi.
2: Tu studencka agencja radiowa.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20.30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
1: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, z czym można poszaleć.
2: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
3: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
2: Jak pić do tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
4: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
2: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20.30.

dolne nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach attyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku piekoł, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz z górzy zielonych.

przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

0: Tak, witamy się przy grzechotach i różnych dziwnych dźwiękach, jak zwykle my.
1: Radiohead, to znaczy leci Radiohead, nie my Radiohead.
0: No właściwie możemy chyba trochę poudawać, co ty na to?
1: No dobra.
0: Ja bym sobie raz udała.
1: Witam was, Radiohead.

0: Tak, przed nami trudne zadanie, bo mamy równocześnie mówić i przerzucać.
1: Oj, właśnie, jesteśmy w okresie transformacji. Przerzuciłyśmy i jest już, powinno być stereo.
0: Tak, czyli zostawiamy Radiohead na mikrofonach, jak co tydzień w poniedziałek. Witam Was, Gosia i Julia.
1: Witamy, witamy. Dzisiaj oczywiście o logotypach, jak zapowiedziałyśmy 3 tygodnie temu.
0: Był wtedy konkurs.
1: Tak.
0: Nie wiem, przypomnimy oczywiście, że był wtedy konkurs i mamy nadzieję, że zdążyliście się zorientować i udzielicie nam odpowiedzi na pytanie, które zadałyśmy 3 tygodnie, czy 3 lata, czy może jeszcze w jakimś dziwnym okresie, nie wiadomo kiedy i ile lat temu. Pytanie było, konkurs był, my musimy go sobie same przypomnieć i myślę, że zadamy jeszcze to pytanie w tej audycji.
1: Zadamy, oczywiście zadamy. Jeśli ktoś sobie przypomni to fantastyczne
0: to już wygrał.
1: Pytanie, to już wygrał. Naprawdę, tak. Będziemy pod wrażeniem.

0: wydaje nam się, że czekałyśmy wystarczająco długo, żeby ktoś na kanale lipcowym zgłosił się i napisał nam, jakie pytanie zadałyśmy jakiś czas temu. Niestety nikt się nie pojawił, nikt nam nie napisał, więc musiałyśmy niestety tam gdzieś wejść głęboko, gdzie trzeba było i znalazłyśmy to pytanie. A pytanie to brzmiało, kto jest współtwórcą logotypu polskiej sieci CPN-ów? Centrali
1: paliw naftowych?
0: Bardzo prawdopodobne.
1: Tak, chodzi nam o nazwisko jakby głównego projektanta tego.
0: Na pewno tego każdy z Was kojarzy ten logotyp, bo wydaje mi się, że jest to jeden z najbardziej znanych polskich logotypów.
1: Tak, obecnie trochę CPN jakby graficznie podupadł i Orlen to
0: tak,
1: nie jest
0: został
1: to samo.
0: Wyparty przez stację Orlen.
1: Ale to już nie ten sam polot.

0: Tak, tak. Wracamy na antenę, żeby porozmawiać z wami o logotypach. Jest to rozmowa, przyznam, trudna i bardzo jednostronna, bo my tak naprawdę nie możemy wam pokazać w tej chwili tego, o czym mówimy, ale są takie logotypy, które rozpoznają wszyscy. Między innymi właśnie ten, którego dotyczy nasz fantastyczny konkurs, czyli logotypu CPN-u.
1: Albo chociażby logotypy Cepeli, który każdy z was na pewno pamięta, kogutka na małej dzidzie.
0: Na małej dzidzie. Kogutek na mały, nadziany na mały, na małą dzidzie.
1: Tak jest, dokładnie. Albo chociażby wydawnictwa szkolnego i pedagogicznego, otwarta książka z głową orła, czy polskich linii lotniczych, słynnego lotu. To są po prostu logotypy i znaki, które tak dobrze funkcjonują, że myślę, że nie musimy wdawać wam adresów stron internetowych, gdzie moglibyście je zobaczyć, bo po prostu każdy z was ma pewnie je w swojej głowie.
0: Wyjdźcie na ulicę, a będziecie je mieli. Tak, i one na pewno się tam pojawiają, ale myślę, że mniej spotykanym, a również fantastycznym jest logotyp Centralnego Ośrodka Opakowań.
1: Zrobiony przez Jana Holendra. I co jest na tym logotypie? Jest to po prostu prostokąt, kwadrat, w którym wpisane są trzy okręgi, jeden niedokończony, symbolizujący literkę C i dwa O, czyli Centralny Ośrodek Opakowań, które same z siebie tworzą jakby opakowanie, opakowują po kolei litery opakowujące litery. Jest to po prostu niesamowite i pod względem graficznym, jak i symbolicznym, bo oddaje dokładnie temat i to, co miało przedstawiać ten logotyp.
0: Tak, tak, opisuje dokładnie wszystko. Taki piękny rzut z góry, takiej puszki. Jest całkiem fajny. Gdybyście mieli ochotę zobaczyć te wszystkie logotypy, o których mówimy, to bardzo zachęcamy do lektury A4, numer 3 z 2003 minionego roku. Właśnie, minionego roku. Życzyłyśmy wam już wszystkiego dobrego?
1: Tak, na pewno życzyłyśmy. 7 razy już życzyłyśmy im wszystkiego dobrego.
0: No dobrze, to już nie będziemy wam życzyć. Tak więc, jeśli macie ochotę sobie sprawić prezent, podejrzewam, że w Empikach A4 tego numeru już nie ma, ale może ktoś ma, od kogo możecie pożyczyć i zobaczyć te fantastyczne wzory, bo są naprawdę...
1: Tak, co ciekawe, ostatnio gdzieś znalazłam informację, nie pamiętam, pewnie też w jakimś magazynie czy czasopiśmie, o torebkach lotu. Ktoś założył gdzieś muzeum torebek samolotowych na wypadek choroby lotniczej.
0: Ale czy z zawartością?
1: Nie mam pojęcia, obawiam się, że mogła być ona lekko przetworzona. I właśnie wielki zachwyt wzbudziły torebki polskich linii lotniczych, polskiego lotu, robione przez Romana Duszka.
0: No właśnie, a teraz jak wejdą tanie linie lotnicze, ciekawe, czy będą miały tak samo dobre logotypy.
1: Na to.

0: Wracamy na chwilę. O logotypach nie będziemy się już rozwodziły, bo wiadomo, trzeba je zobaczyć. Poszukajcie u znajomych, wśród znajomych czasopisma A4, numer 3 z 2003 roku. I wszystko się wyjaśni, zachwycicie się, mam nadzieję, tak jak my. Ale wracamy do naszego ulubionego tematu. Zrobimy taką maleńką dygresję, bo ostatnio wpadł nam w oko fantastyczny projekt dyplomowy Oli Bukata. Jeśli macie dostęp do... Nie wiem, być może w sieci ona jest. Powinien być gdzieś jej projekt, bo wygrała konkurs organizowany przy okazji przez 2 plus 3D. I to jest po prostu fantastyczny konkurs książki kucharskiej. Pierwszy tom z serii Arcydzieła Polskiej Kuchni Kulinarnej, gdzie macie obok przepisu całego kurczaka wpakowanego, więc jeśli ktoś się zdecyduje na kontynuację,
1: ja nie wiem, jak długo jest świeża ta książka właśnie, bo obawiam się, że te kurczaki w kartonie mogą niestety nie dać sobie rady z upływem czasu. Bo z marchewką i cebulką myślę, że będzie trochę lepiej, już nie wspominając o makaronie, który sobie świetnie poradzi na półce w księgarni. Tylko te kurczaki mogą być trochę niepokojące.
0: No sprawdźcie, w sieci. Ola Ubukata być może jeszcze jest świeży.

0: lekkim przerażeniem, że wycisza nam się piosenka. Chciałyśmy tu wam coś powiedzieć, ale okazuje się, że mamy jeszcze minutę i właściwie niepotrzebnie zabieramy głos.
1: No właśnie.
0: No ale jak już zabrałyśmy, to zabrałyśmy. To może rozwiążemy nasz konkurs i nie wiem, czy go odraczamy.
1: Nie, rozstrzygnijmy go.
0: Przyznajemy sobie same nagrody.
1: Tak.
0: Dobrze. Tak. Ty jaką chciałabyś nagrodę? Ja chyba ci dam ten, nie wiem, weekend na Melodiwach. Co ty na to?
1: Ja wolę tą koszulkę ze strony www.chrum.com.
0: Och, jak pięknie. Mamy nawiązanie do poprzedniej audycji.
1: Jest
0: jak
1: pięknie.
0: Ktoś nas słucha i jest uważnym słuchaczem, to po prostu może tu wyłapać takie piękne rarytasy i smaczki.
1: Naprawdę. Tak no. Zwane łakocie. Może wyłapać. Mam nadzieję, że ten, że prezenty oczywiście zakupione na stronie www.chrum.com.
0: Ja sama dostałam jedną taką właśnie koszulkę z pięknym owłosieniem podpasznym. Od nie powiem jakiej pani redaktor, która siedzi tu, nie powiem nie opodal.
1: Nie mów nic. Tak, słuchajcie, no dobrze, to rozwiązałyśmy konkurs, ale chyba nie podałyśmy prawidłowej odpowiedzi.
0: Tak? A czy my podamy im tą prawidłową odpowiedź?
1: Tak,
0: jeszcze, szybko.
1: Jeszcze potrzymamy was chwilę w napięciu, żebyście byli bardzo napięci, kto mógł być współautorem logotypu CPN-u. Naprawdę jest to po prostu... Ja myślę, że to jest nasz konkurs życia.
0: To może go nie rozwiązujmy.
1: Rozwiążemy go. Macie jeszcze jakąś minutę, żeby udzielić na IRC-u poprawnej odpowiedzi. Gdybyście nie wiedzieli na przykład, jak wejść na IRC-a, zapraszamy www.sarpegiegda.pl i tam jest jakieś podłączenie. Nie ma. No to jakoś inaczej wejdźcie.

0: Rozwiązujemy konkurs, bo już zbliża się godzina 19 i czeka tu Zbyszek ze swoim gościem.
1: Tak, zapraszamy serdecznie na audycję Zbyszka. Dzisiaj będzie ciekawie, zapowiada się dobrze. Tak, rozwiązujemy nasz fantastyczny konkurs, a więc tarara, autorem logotypu CPN jest pan Ryszard Bojar. Notabene również autor logotypu fabryki samochodów małolitrażowych.
0: Zapomniałyśmy chyba trochę powiedzieć, kto wygrał.
1: A wygrała Julka i Gosia, które powoli się żegnają.

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia. Zdobywasz do kitu.

Był już tak jak zamieść historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

beide Pole. Achtung, beide Seiten.

0: Kłaniam się, witam. Jest środa 21, nawet 5 po. Witam w przebudzeniu jak co tydzień w zasadzie, chociaż tydzień temu audycji nie było, bo nie mogła się odbyć z pewnych przyczyn. Dzisiaj jest, dzisiaj audycja się odbędzie. Mam nadzieję, że będzie całkiem sympatyczna, tak jak to jest w zwyczaju. Nie omieszkam wspomnieć, że nie jestem tutaj sam, ale nie wiem, czy osoba, która, a właściwie osoby, które są ze mną, się postanowią ujawnić. Czas pokaże. A jednak się odezwa.
1: Być może postaramy się coś powiedzieć.
0: O, no także ja wam powiem tak, siedzi obok mnie, no, chciałoby się rzec Pedryl, ale nie mogę już tak powiedzieć, ponieważ czasy się zmieniły.
1: Dokładnie.
0: Siedzi obok mnie Przemaj, Przemysław, który
1: jest... dziewczyną.
0: Z dziewczyną. Miejcie to na uwadze, jak będziecie słuchać Przemaja z dziewczyną, ponieważ Przemaj jest kandydatem na uczelnię naszą i mam prośbę do was, słuchacze, jeżeli macie możliwość albo chęć przedstawić albo przybliżyć trochę Przemajowi z dziewczyną naszą uczelnię, czy...
1: Mówi po imieniu, dobrze?
0: Jeżeli macie ochotę przedstawić Przemysławowi z dziewczyną trochę naszą uczelnię i powiedzieć co nieco o tym, jakie są wasze odczucia i co byście mogli mu dać za radę. O, wspomnę tak, chłopak nie skłamał i powiedz, na jaki wydział chciałeś iść?
1: Na automatykę i robotykę.
0: To nie wydział, to kierunek.
1: Tak, to kierunek.
0: A nie mówiłeś coś o wydziale ETI?
1: Tak, mówiłem o ETI. No, także... Ale strasznie mi obrzydziłeś ten wydział już w ciągu 5 minut.
0: Także, drodzy słuchacze, ja już swoje pierwsze próby odprowadzenia go od myśli, żeby iść na ETI, przeprowadziłem. Chłopak chce iść na automaty, więc zasugerowałem mu elektryczny. Jeżeli macie chęć, no właśnie to, o czym mówiłem, lub możliwość zadzwonić lub na ircowym kanale SAR pomóc chłopakowi, żeby nie popełniał takiej głupoty, to zapraszam. Numer do radia jest 8 wyjściowy z akademików 2626. A my w tym czasie polecimy sobie z pioseneczką kolejną i to będzie, zdaje się, Aslan Faction i kawałek Burn, który parę razy już leciał w audycji, jest, no, nadal mi się podoba, także nadal poleci. I was Judas, betraying Christ to be crucified. I was Hitler, leading millions to the slaughter. And I was the drunken driver who killed you.

0: Przerywamy piosenkę, żeby nadać komunikat specjalny, też mamy telefon. Halo?
1: Cześć, Bartek z tej strony.
0: Cześć, Bartek.
1: Ja chciałem zadać pytanie, Wiktorku, czy ty czasami po prostu się nie dostałeś na ETI, że tak obrzydziłeś się od razu?
0: Oczywiście, ja się nie dostałem na ETI. Powiem ci, że moim marzeniem było dostać się na ETI, ale opatrzność nade mną czuwa i nie dostałem się tam.
1: A czemu sądzisz, że ETI taki straszny wydział?
0: Ponieważ powiem tak, dużo osób z SAR-u jest z ETI i powiem ci, jak na nich patrzę, to uważam, że to fajne chłopaki i strasznie zmieniają mój stosunek odnośnie reszty ludzi. O reszcie ludzi z ETI mam takie zdanie, że no opatrzność nad nimi nie czuwała.
1: Aha, w ten sposób. No nie wiem, ja ci powiem od razu tego kolegi Przemysława z dziewczyną.
2: Cześć.
1: Upon, że no...
2: Dziewczyna ETI, ma na imię Magda.
1: Wiesz, to zależy od twojej inteligencji, prawda?
2: Aha, dzięki.
1: Jeśli jesteś koleś kumaty, no to chyba sobie dasz radę. Czy no większość sobie daje radę, wiesz.
2: Tylko Wiktor, nie?
1: Skończyły się czasy, kiedy po pierwszym roku odpadało 40% osób. Aha. Tak mi się wydaje. Więc to jest pocieszające.
2: Okej, okay, dzięki.
0: Ale ja prosiłem, żeby mu pomóc, a nie przeszkadzać w życiu.
1: Ja mu pomagam, tylko mówię mu, że się skończyły czasy, że po pierwszym semestrze, po pierwszym roku 40% osób tam odpadała lub miała ostre braki, prawda?
0: No bo sytuacja jest, zdaje się, taka, że dopiero uczelnia czy wydział dostaje kasy dopiero po drugim roku za liczbę studentów, a nie za pierwszy.
1: A trudno im powiedzieć, wiesz?
0: Znaczy ja ostatnio takiego hinta dostałem, że tak to właśnie wygląda. Ale wracając do ETI, to powiem ci, że miałem przyjemność, macham palcami, żeby zrobić cudzysłów, mieszkania z jednym chłopakiem z ETI. I powiem ci, że nie należy to do moich miłych wspomnień. Czasami się budzę w nocy z krzykiem, jak sobie wspomnę to, co on robił.
1: Nadal masz koszmary. Pozostawiło to wyraźny odcisk na twojej psychice, tak?
0: No, powiem ci, że bardzo głęboki, tak jakby ktoś mi traktorem przejechał.
1: O kurde. A pułk był, czy nie było?
0: Była kobieta, która miała na homonto założone.
1: O, to jeszcze gorzej, to już nie opowiadaj dalej.
0: No ale, czyli uważasz, że...
1: Wiesz, na pewno chyba nie warto iść do akademika, gdzie mieszka ETI, bo jest to akademik taki skomputeryzowany mocno i jak wyłączą w nim prąd, to wychodzą takie komputerki na korytarz i żądają dostępu do klawiatury, żeby jak w nią wstukają, żeby coś się pojawiało na ekranie, bo już się jakieś się tak uzależnili od tego, że muszą po prostu, prawda? Każdy musi mieć swój ekran, swoją klawiaturę i swoją myszkę, bo inaczej jest chory. Wiesz, nikt cię nie puści do komputera, jeśli nie ma drugiego, prawda, na zbyciu, bo on musi sprawdzać co 5 minut pocztę, czy aby ktoś mu nie przysłał maila.
0: No to ostatnio na grupach byli ludzie, którzy się chwalili, jak to często pocztę sprawdzają.
1: No właśnie.
0: Ale wydaje mi się, że w przypadku Przemka to akurat nie jest duży problem, ponieważ on ma zadatki na takiego chłopaka z ETI.
1: No to jak lubi komputerki bardzo i wiesz.
0: I myszką poklikać.
1: I myszką poklikać
2: na ekranie,
1: to wiesz.
0: I w myszkę klika.
1: Zapraszamy, prawda?
2: Dzięki.
0: No, także no.
1: No to wiesz, musisz się dowiadywać, nie? I maturę zdałeś, rozumiem.
2: No, zdałem.
1: No to super.
0: No to się nadajesz na ETI.
1: Czy ja wiem, że teraz jest jakaś rekrutacja, prawda? Czy no. Coś takiego. I można sobie sprawdzić ilość punktów jako coś tam.
2: Tak, wiem.
0: No, także cóż, to w takim razie może jednak... Może jednak ETI jest dla ciebie.
1: Tak strasznie. Ale to
2: czas pokaże.
1: Czyli wydaje mi się, że to jest taki trochę specyficzny wydział, nie wiem.
0: No, jak zresztą widać i słychać.
1: No, trudno o nim coś powiedzieć. No, czy mówię, no to wszystko zależy od tego, jaki po prostu jesteś mądry, no.
0: No i jaki tryb życia masz.
1: No, o jaki tryb życia prowadzisz, dokładnie, no to wiesz. Mnóstwo czynników jest.
0: Bo ja
1: taki Wiktor, to ja nie wiem, czy byś się nadawał, no nie wiem.
0: No opatrzność...
2: Też się zastanawiałem nad tym.
1: Ale opatrzność nad nim czuwa, wiesz.
0: A bo drogi słuchaczu, ty zdaje się jesteś z ETI.
1: Ja jestem z ETI, tak.
0: I bardzo sobie to pewnie chwalisz, jesteś zadowolony.
1: No, niekoniecznie, wiesz. Chyba bym drugi raz nie wybrał tego wydziału.
0: Czyli opatrzność nad tobą nie czuwała?
1: No, czy wiesz, ja w sumie chyba do końca nie wiedziałem... Do końca nie wiedziałem, na co chcę iść. I stwierdziłem, że to jest dobry wydział i na pewno coś z niego wyniosę dobrego i chyba tym się kierowałem, wybierając się na niego.
0: Znaczy patrzyłeś na perspektywy po uczelni, po tym, co zrobisz.
1: Znaczy, to wiesz, to powiedzmy, zdecydowałem się po rozmowie z jednym kolegą, który powiedział mi, że no, wydział jest naprawdę dobry i szanowany, prawda? I że po tym wydziale jest co robić, prawda, i można to robić i kierunek, powiedzmy, telekomunikacja jest bardzo rozwojowy, bo to będzie się rozwijało i się rozwija teraz nadal, szczególnie teraz i że na pewno po tym będzie coś do roboty, prawda. No i to, a to ETI no niekoniecznie są jakieś kabelki, komputery, prawda, też do końca, to jest jakiś tam dźwięk, obraz, no to są setki, czyli no duże możliwości po tym, prawda, zostają. Może być jakaś elektronika medyczna, no to no, naprawdę jest dużo, jakieś sonary, radary i tak dalej, i tak dalej.
0: No widzisz, także ja myślę, że to bardzo dobrze, że przedstawiłeś taki punkt widzenia, ponieważ no ja nie ukrywam, całą drogę jak szliśmy do radia, to trochę sobie żartowaliśmy, ale nie tyle co z wydziału, ile z ludzi, którzy tam no, są.
1: No tak, no mówię ci, duża ilość osób to takie właśnie, jak ja ich nazywam, komputerki, prawda, którzy bez komputera żyć nie mogą. I pierwszą rzeczą, którą staną rano, nie jest umycie zębów, tylko włączenie kompa.
0: Umycie ząbków, przeczyszczenie
1: jamy ustnej.
0: Tak, i klawiszy, i dwa razy kliknąć myszką, żeby
1: no
0: zacząć
1: działać. No to wiesz, takie, jak są patyczki do uszu, to oni mają takie patyczki do komputerów i żeby przeczyszczenie wszystkiego, żeby dobrze działało.
0: Tak, szczoteczką zetrzeć klawisze zamiast ząbki.
1: No i codziennie trzeba pograć 2 godziny w Warcrafta, Diablo albo coś.
0: Albo w Countera.
1: Albo w Countera. O, Counter to już szacunek.
0: Szacunken.
1: To jest głębokim. Dobra. To ja już kończę.
0: Dziękuję bardzo za telefon.
2: Dzięki za telefon.
1: Na Eti.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo. Dzięki. No, cześć.
2: Wiktor, może ty się przyjdziesz?
3: Słucham?
2: Mówię, że może się na Eti przeniesiesz.
3: No już jak wspomniałem w rozmowie, ja marzyłem o tym, żeby się dostać na Eti, ale niestety...
2: No bo ja cię widzę na tym wydziale.
3: Ty mnie widzisz na tym wydziale. No. Co ja bym matce powiedział, jakby się dostał na Eti, człowieku.

0: No i tak właśnie przeleciał nieoczekiwany Covenant Final Man. Taki całkiem sympatyczny kawałek, który się włączył przy okazji telefonu, który trochę zmienił, myślę, twoją opinię o Eti, co?
1: Trochę tak. Co? Mimo iż próbowałeś ją niestety zepsuć, ale myślę, że jednak będę rozważał pójście na ten wydział.
0: Tak, i będziesz chciał iść na Eti, będziesz
1: chciał
0: być...
1: Tak, chciał, bo tam są fajne chłopaki, wiesz?
0: No ja wiem, ale czy ty to wiesz, co ty w ogóle mówisz?
1: No wiem.
0: No to zrobimy tak. Ja nie wiem, czy mnie słucha ktoś z Eti. Chyba, że słucha nas ktoś w DS2 i chciałby pokazać się, jak wygląda chłopak z Eti, załóżmy na trzecim roku, czy na drugim, czy na czwartym. Może to da chłopakowi do myślenia w jedną lub w drugą stronę. Bo ewentualnie można zrobić tak, że ja nie wiem, czy to zda egzamin, ale pomyślałem, że może bym wziął chłopaka na przechadzkę po DS2, żeby zobaczył, z czym ma do czynienia, lub będzie miał.
1: To może po audycji.
0: Nie, wiesz, myślałem, że pójdziemy na audycji, włączymy piosenkę, przejdziemy się, wrócimy, a ty powiesz wrażenie na antenie i chodź, tak zrobimy. Ja uważam to za dobry pomysł. Magda w tym czasie audycję poprowadzi.
1: Okej.
0: O, no, to robimy tak. Plan zapadł, ja teraz włączam... Aha, jeszcze inaczej. Ja, jeżeli ktoś na bieżąco... nie na bieżąco, jeżeli ktoś wysłał kupon na Totolotka i jest w stanie mi pomóc, ponieważ nie mam tu telewizji, a chciałbym wiedzieć, że wygrałem te 20 baniek.
1: Naiwniak.
0: I jeżeli ktoś będzie mógł, nie wiem, sprawdzić w miarę sprawnie w telewizji, bo tam na stronie jest opóźnienie, i podać mi po losowaniu jakie są liczby i czy wygrałem 20 baniek, to poproszę mi to zrobić. O, padło pytanie od Stuwy. Czy ktoś jest z Eti? Nie, proszę ciebie, Stuwa, nikt z nas nie jest z Eti. Dopiero Przemek...
1: Może będzie.
0: Przemek ma zamiar iść na Eti i...
1: Może.
0: Przemek może ma zamiar iść na Eti. I tak się zastanawia. Ja chciałem, mówisz, przedstawić to, jak to wygląda. No myślę, że gdybyśmy byli z Eti, to audycja by wyglądała inaczej, ale możemy spróbować. Dzisiaj grałem w Counter-Strike'a i powiem wam, że dużo fragów najebałem. Tak poza tym kolega grał w tego, w Diablo. Jest na 17 levela, ma. Jest na 17 levelu, proszę was, i klonuje sobie TT. A ja dzisiaj programowałem i dostałem 4 z programowania, bo taki wyjebiaszczy program zaprogramowałem. A teraz muszę spadać, bo muszę sobie poklikać. Jak słychać zresztą. No, dobra. Stuwa. Tak, jeśli możesz, zapraszam do telefonowania, porozmawiamy chętnie o Eti. Widzę, że Stuwa się dopiero... Część słuchaczy dopiero się podłączyło, więc wygląda to tak. Obok mnie siedzi kandydat na Politechnikę Gdańską i jeden z wydziałów, na który chciałby iść, jest Eti. I ja próbuję mu przedstawić to. Przed chwilą był telefon. I no, pozytywnie ukazał Eti. Ja z kolei staram się mu pokazać trochę inny wymiar tego wydziału. Jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze zaprezentować jakieś zdanie, to zapraszam 82626, ewentualnie ircowy kanał SAR. Nie gryziemy na pewno, a chętnie się pośmiejemy albo, no, albo się czegoś dowiemy ciekawego. Może ja zmienię wydział, może tym razem opatrzność nie będziesz nadal odczuwać i zrobię sobie drugi kierunek kiedyś tam. No, a tymczasem niech poleci coś może żywszego, może E-Craft Embryonic.

0: No i tak polecił sobie iCraft. Ja myślałem, że może ktoś zadzwoni, może ktoś coś opowie, ale skoro nie ma tego, takiego jakiegoś odzewu, to my chyba jednak wprowadzimy plan w życie i przyjdziemy się na spacerek po akademiku, zajdziemy do pokoju jakiegoś. Może zahaczymy do Rawa na przykład, to by było miłe. Poznałbyś Rawa, bardzo barwną postać naszego życia studenckiego. A w tym czasie dziewczyna Przemka, czyli Magda, poprowadzi audycję i będzie się dobrze bawić. Jak na razie stawia opory, ale nic nowego. Opory, kobieta, standard. Wszystkie były takie oporne, które były w audycji, a później już były tutaj bardzo chętne do współpracy. Pamiętam, kiedyś przyszła maskotka znikąd, ale się pojawiła i było wesoło. Ciekawe, czy człowiek cebula to pamięta, tudzież Laserman, ale pewnie Laserman nie słucha nas dzisiaj. No ale nic, ani Józef, a byłoby miło, gdyby posłuchał. Tak czy siak, wracamy do tematu, czyli do ciebie, Przemek, w zasadzie. Powiedz mi, a co cię w ogóle skłoniło, żeby pójść w kierunku Politechniki Gdańskiej?
1: Przede wszystkim to miasto i dobra uczelnia. Niestety tam, skąd pochodzę, nie ma szerokich perspektyw.
0: Myślałem, że powiesz, że nie ma światła i prądu.
1: Nie, no jeszcze z tym nie jest najgorzej.
0: A skąd pochodzisz?
1: Z Olsztyna.
0: O, to się dobrze składa, bo ja też.
1: No wiem.
0: No, czyli uważasz, że co, pójdziesz na Politechnikę, to jest dobre uczenie i perspektywy, tak, na przyszłość.
1: Tak. No, zresztą wiem to od ciebie.
0: Ej, tego miałeś nie mówić. Ej, nie było tej planszy. Wracam jeszcze raz.
1: Czyli co? To.
0: Co, uczelnia, tak, dobra i perspektywy.
1: Tak.
0: Lepsze.
1: A no i ciekawe miasto, morze, blisko.
0: Znaczy, no, Zatoka.
1: Łódki, jak to mawiał jeden z naszych wspólnych kolegów.
0: Kto?
1: NFX.
0: Co mówił?
1: Nie kojarzysz. No, że Gdańsk, dobre miasto, morze, blisko Łódki.
0: Łódki? No. Z NFX-em dzisiaj rozmawiałem. W ogóle
1: tak?
0: Pozdrawiam cię, Maciek, jeśli nas słuchasz, to pewnie nas
1: no,
0: nie
1: ja
0: słuchasz.
1: Też. Raczej nie.
0: Chociaż kiedyś tam słuchałeś przypadkiem. Byłoby miło. A powiedz mi, no właśnie tak konkretniej, Politechnika, ale czemu Politechnika? Czemu nie załóżmy uniwersytet albo medyczna?
1: Dlatego, że to jest uczelnia ścisła. Dlatego, że kierunki, nie wiem, czysto matematyczno-fizyczne.
0: No, fizolem jesteś.
1: Informatyka też.
0: No właśnie, bo ty jesteś chyba taki bardziej na ety się nadajesz, co z tym komputerkiem?
1: No ja wiem.
0: No z tego, co ja pamiętam, właściwie prawie cię nie znam. To kilka razy w to... To kilka razy, kiedy się spotkaliśmy w różnych celach, to pamiętam, że jednak klikałeś dużo i tam no. Bawiłeś się w takie myszki inne.
1: No, w myszki się bawię cały czas.
0: No, dla każdego coś miłego.
1: Dokładnie.
0: A powiedz, tak naprawdę, mówiłeś wcześniej automatyka, trochę ETI, telekomunikacja, tak?
1: Tak.
0: Ale tak najbardziej to, co by cię... kręciło. Czy jeszcze po prostu nie jesteś w stanie określić, bo nie wiesz, co jest co?
1: To znaczy mam, no wiele mam kierunków, no, które by mi odpowiadały, a który będzie najlepszy, no to myślę, że w przyszłości się okaże. Bardzo dobrze bym się czuł i na ETI, myślę, i na automatyce i robotyce na twoim wydziale i tak samo bardzo dobrze bym się czuł na fizyce.
0: No właśnie, jeszcze fizyka techniczna, tak?
1: Tak, to ze względu na to, że moje zainteresowania od podstawówki to trochę fizyka.
0: No, myślę,
1: znaczy,
0: że masz...
1: może nie zainteresowanie, ale zawsze lubiłem fizykę.
0: Masz predyspozycję ku temu.
1: No, tak mi się wydaje. Małe.
0: To chyba niewiele osób ma ku temu predyspozycję, bo z tego, co ja pamiętam, to niewiele osób było zadowolonych z fizyki, że muszą to działać. Mhm. Ja jeszcze dostałem takie info na gadu-gadu, że jeżeli jesteś masochistą, to ci polecają chemię.
1: Na IRC-u.
0: Na IRC-u. A tak. Co ja powiedziałem?
1: Na gadu-gadu.
0: Przepraszam, na IRC-u. Zamyśliłem się, myślałem już o tym, co powiedzieć później. Dostałem info na IRC-u o tym, że na chemii, jeżeli jesteś z masochistą, to żebyś poszedł na chemię.
1: No, powiem ci, że gdyby nie to, że w liceum z chemii miałem słabe oceny, to być może, dlatego że w rodzinie mam chemika, to znaczy mój ojciec jest chemikiem i no, pewnie bym był w stanie kontynuować tę
0: ale
1: tradycję.
0: Wiesz, na chemii niestety... fajne panienki są.
1: Mówisz?
0: No tak, no, powiem ci, że nasz wydział z no, chemicznym tak też. Trochę imprezowy.

0: czuję dobrze z chemiczkami, tak, tak powiem ci, że to nie jest jak na Eti, że musisz szukać z lupą jakiegoś miłego dla oka obrazka.
1: No wiesz, tutaj wszystko jest cenzurowane, jak wiesz, także no nie za bardzo mam tutaj...
0: A, no do... tak.
1: No, już mógłbyś pominąć ten temat.
0: A nie, wiesz, może porozmawiajmy o tym tak? jeszcze.
1: No dobrze.
0: No nie kusicie, żeby pójść na chemię ze względu na dziewczynki?
1: Nie, myślę, że bardziej chyba najważniejszy jest na razie wybór...
0: Chłopców na Eti.
1: Tak.
0: No... Co kto lubi, no ja poszedłem też w sumie na męski wydział.
1: No.
0: Dobrze mi na nim, wiesz?
1: Tak? No to może i na matematykę pójdę.
0: No nie wiem jak tam, wiesz, twój rocznik tam się spełnia, ale na moim jest całkiem wesoło.
1: Okej.
0: Okay. No to co? To może coś włączymy ciekawego. Bym cię spytał, co byś chciał usłyszeć, ale pewnie nie polecisz mi nic, co mam. Możemy zrobić powtórkę z rozrywki. Taka mała dygresja chwilowa, poleci kawałek mówiący o hip-hopie dużo. Będzie krótki, aż treściwy. No i co? No co ja mogę powiedzieć? Leciał już ze dwa razy, poleci jeszcze raz. Dzisiaj jest taka wesoła audycja, także cóż, no hip-hop rules.
2: Yo, yo, check it out, człowieku. Yo, to moja nawika, to moje życie. Coś ci się nie podoba, to wypierdalaj. Nie masz pojęcia o rapie, ty młocie. Hip-hop wysłałem z mlekiem matki. Mam go we krwi z 10 promili, a ty nie masz go wcale. Ja mam ziomali blokersów, razem jeździmy brykami po osiedlu. Zarywamy niezłe niunie, odwalamy niezłe akcje. A ty jesteś nikim, bo tylko ja znam życie. Człowieku, to moje miasto, moje problemy. Moi ziomale to spoko, kolesie. Moja dusza jest pełna rapu, a moja szafka pełna blantów. I nie mów mi, że wiesz, co to hip-hop, bo nie wiesz. K4, 4, WY3, B51, West Coast, West Coast. Ja służyłem w 5. korpusie inwazyjnym. Czujesz to, czy ty to kurwa czujesz? A ty jesteś nikim i nie przeżyłeś nic. Ja się tu wychowałem wśród moich spraw, moich ziomali. Bo muzyka to hip-hop, a hip-hop to życie. I nie mów mi, że się na nim znasz, bo jesteś zwykłym leszczem. Kurwa, kurwa, możesz mnie zbluzgać na swoim demo. Ja na to leję sikiem prostym i mówię ci prosto w twoją piękną mordę, że jesteś dla mnie nikim. Bo tylko w hip-hopie jest przyszłość. Taki skurwiel mi mówił, że mam kiepskie bity, co za ciota. Moje bity są najlepsze w całej stolicy i kurwa okolicy. Niech mnie nie denerwują te szmaty, co nie mają pojęcia o hip-hopie. Ogoliłem swoją pałę, wpiłem się w szerokie spodnie. Mam zajebistego golda na szyi, jestem ziomal odlotowy. Kurwa, kurwa, West Coast, West Coast.

0: No i po takiej małej dygresji hip-hopowej poleciał mój ulubiony Wumskut.
1: Tak, to była najlepsza muzyka pod słońcem, której słucha Locyp codziennie, wieczorem.
0: Znaczy, co mówisz, hip-hop czy Wumskut?
1: Tak, hip-hop.
0: Ej, no wiesz co, psujesz mi mój cały image, na który pracowałem
1: już ponad
0: rok.
1: No właśnie, tak coś czułem, ale specjalnie.
0: No dobrze, to robisz mi specjalnie.
1: Zapisujesz.
0: Dobrze, ja tu prowadzę sobie rozmowę na ircowym kanale SAR, zapraszam wszystkich. Tam można sobie porozmawiać z dziewczyną, która nie chce, żeby przedstawiać ją, ale wszyscy dobrze wiemy, o kim mowa. A wracając do ciebie, Przemaju.
1: Tak.
0: Powiedz mi, kiedy w twojej głowie się zrodził pomysł, żeby przyjść tutaj?
1: Tak myślę, że z 2 lata temu, w trzeciej klasie, na początku trzeciej klasy.
0: Już?
1: Tak. Mniej więcej.
0: Powiem ci, że ja na przykład na ostatnią chwilę sobie zostawiłem wybór uczelni.
1: Wiesz dlaczego? Dlatego, że ty jesteś plackiem.
0: No, być może coś w tym jest. A co się skłoniło do tego, żeby myśleć w trzeciej klasie? Ja też sobie wyżartuję. Nie, co się skłoniło do tego, żeby w trzeciej klasie myśleć o uczelni już?
1: To znaczy, no mówię, przede wszystkim to, że nie chciałem zostać w Olsztynie, nie chciałem być cały czas pod opieką rodziców, a miasto, które mniej więcej już znam, w którym mam jakieś, no już mam jakiś start zapewniony, no to jest właśnie Gdańsk i też wiem, że tutaj jest dobra uczelnia, no to co tu się długo czaić?
0: A nie zastanawiałeś się nad tym, że jak wyjedziesz załóżmy na studia, dostaniesz się na Politechnikę, to spodziewasz się, że doznasz czegoś takiego, co... No ja sobie pozwolę określić syndromem spuszczenia ze smyczy, że wiesz, nie ma rodziców, nie ma władzy nad tobą i zacznie ci trochę kolba puszczać, żeby się rozimprezować, takie rzeczy?
1: Nie, wydaje mi się, że nie, że już przeżyłem takie chwile w życiu, także potrafię nad sobą kontrolować.
0: Przeżyłeś takie chwile w życiu, że no, aha, już tak. Częściej już wyjeżdżałeś, tak, na dłuższy
1: czas?
0: Znaczy,
1: wyjeżdżałem też, no czasami było tak, że byłem bardzo długo sam w domu.
0: Sam w domu?
1: No prawie chaty nie spaliłem raz.
0: No, każdy ma jakieś potrzeby. W każdym razie, a znaczy wiesz, ty mówisz, że tam byłeś sama, to jest trochę inna sytuacja, bo już tutaj masz kolegów studentów, poznajecie się, koleżanki, studentki, też się poznajecie, integrujecie. I to tak trochę wiesz, no ja na przykład zauważyłem, że na pierwszym roku to ludziom naprawdę zdrowo czasami potrafi pójść śrubka w akademikach. I czy przewidujesz to, jeżeli tobie coś się stanie?
1: Nie no, wydaje mi się, że nie.
0: Szkoda, bo bym się na imprezę ciebie wprosił.
1: Tak? No. Chciałbyś mnie wykorzystać po prostu.
0: Coś nowego?
1: No nie.
0: No, czyli stawiasz na Politechnikę na automaty albo na telekomunikację, tak?
1: Tak, albo na fizykę.
0: A co jeśli ci nie wyjdzie?
1: No jeśli mi nie wyjdzie, no to... No pozostaje mi jeszcze wolny słuchacz, nie?
0: Na wolnego słuchacza chcesz
1: bo tak znaczy, no przede wszystkim, no dlatego, że bardzo chcę się tu dostać. Znaczy będę jeszcze pewnie składał papiery do Warszawy, do Torunia może.
0: Do Warszawy na co?
1: No też na Politechnikę.
0: A do Torunia?
1: Do Torunia, no to tylko na UMK.
0: Na fizykę? Mhm. A nie robisz tu jakiegoś zabezpieczenia w Olsztynie?
1: Nie.
0: Nie myślałeś o tym?
1: Nie, wolę już po prostu wydać kasę na wolnego słuchacza, niż siedzieć w Olsztynie.
0: Ciekawe
1: może trochę podejście. Głupie podejście, ale no nie wiem.
0: Ciebie. No ciekawe podejście w każdym razie, no jakieś to rozwiązanie jest na pewno.
1: Nie wiem. Trochę na siłę, wiem, ale...
0: Znaczy nie, ja bym się chętnie dowiedział kogoś, wiesz, kto tak zrobił na przykład i żeby mógł
1: no, nie znam takiej osoby.
0: Opowiedzieć. No ja też raczej nie znam, nie wiem, czy ktoś może...
1: No to może tę pierwszą.
0: Które mi opowie? No ja bym się nie obraził. No dobra, to co? To teraz może Frontly Assemble i Plasticity.

0: No i tak sobie przyleciał Frontline Assemble. A ja się zastanawiam teraz, czy już jestem milionerem, czy jeszcze nie. Także jeżeli ktoś zna wyniki losowania dużego lotka, to ja bym poprosił o przekazanie mi ich, najlepiej na ircowym kanale SAR, ewentualnie przez telefon. No i jeżeli ktoś chce przekazać jakąś informację Przemajowi jeszcze, Przemkowi, odnośnie wspaniałej Politechniki, to może być miło. Co jeszcze? No, myślę, że dzisiaj wszyscy są skupieni na dwóch rzeczach. Na dwójce z 7 zerami, albo na koncercie Kuśka Brothers w Hi-Fi. I tam pewnie bawią się na powtórce z rozrywki z Juvenaliów, kiedy to Kuśka Brothers była gościem naszej imprezy. I w sumie się zastanawiam, czy coś nowego zagrają, czy będzie no właśnie DJ to samo tak zwany. No, co jeszcze można powiedzieć, że od wczoraj Polska ma nowego mistrza ma nowego zdobywcy pucharu, jest nim Lech. Co ciekawe, no mecz był fajny, ale ciekawsze są flagi, które były rozstawione na trybunach. Między innymi taki wielki policjant w czerwonym kółeczku z zakazie z napisem "Pomóż policji, spałuj się sam". Albo inna, rozwieszona przez legionistów, była fajna. Co było napisane? A, cały Poznań teraz chórem, czy śpiewa chórem? No i tam taki mały dyrygent słowików polskich był na plakaciku. Znaczy na fladze. Fajne żarty mają ci chuligani. No ale oczywiście nie obeszło się bez zadym, co oczywiście popsuło cały urok tego zjawiska. Co powiesz na temat polskiej piłki nożnej?
1: Niestety nie mam nic do powiedzenia, bo nie interesuję się piłką. No. Bardzo mi przykro.
0: Good for you. A właśnie, grywasz na kompie w jakieś gierki?
1: Nie.
0: Czemu?
1: No nie wiem. Tak po prostu się zdarza, że nie mam na to czasu za często.
0: Ani w Pantera, ani...
1: Nie, ostatnio parę razy grałem z kolegą, którego serdecznie pozdrawiam, Pawła Bernata z Olsztyna, siedzi teraz w Warszawie i właśnie wdraża oprogramowanie do jednej z niskobudżetowych firm lotniczych. Znasz Pawła?
0: Znam Pawła.
1: No, i serdecznie go pozdrawiam.
0: Ja również.
1: Ostatnio parę razy zagrałem z nim w Quake'a 1.
0: Słyszałem, że ostatnio miał ksywkę Don Pedro.
1: Tak, sam mu ją nadałem.
0: No, nie wiem, mi się to tak dziwnie kojarzy, no ale...
1: No wiesz, okay. Widziałeś go?
0: Widziałem na zdjęciach.
1: Z tego, tak? Z spotkania?
0: Z tego, tak.
1: Do Olsztyn?
0: No. Nie, no z któregoś z tych.
1: No to... Nie uważasz, że pasuje bardzo?
0: Don Pedro?
1: Tak.
0: No, nie wiem, wiesz, ciężko powiedzieć. Zależy, co rozumieć pod pojęciem Don Pedro.
1: No to z takiej bajki.
0: Skrajnych deszczowców.
1: Tak.
0: No to w takim razie pasuje. No powiedz mi, jakie masz zapatrywania, czy masz jakieś plany, żeby robić coś więcej poza studiowaniem?
1: No, jeśli się uda, to na pewno. Ale chciałbym znaleźć pracę przede wszystkim.
0: Studiować i pracować jednocześnie.
1: No, jeśli dałbym radę, to czemu nie?
0: Dobry pomysł.
1: No, pewnie nierealny. Już widzę po twoim
0: imię. Nie, ja nic nie mówię. Po prostu... Znaczy na czwartym roku, na piątym to myślę, że realne, ale tak to może być ciężko chyba. No nie wiem, ja na przykład bym nie podołał teraz pracować. Znaczy jeżeli bym musiał, to pewnie bym podołał. Ale że nie muszę tak do końca. A i pewnie w akademiku nie chcesz mieszkać, co?
1: No, to znaczy raczej nie. Zresztą pewnie bym nie dostał akademika, bo wiem, że są z tym duże trudności.
0: No, teraz jest cała afera odnośnie akademików. Przy przydziale centralnym bardzo wielu moich znajomych nie dostała akademika. Część pewnie za dochody, a część z tego, co wiem, to nie dostała akademika dlatego, bo nie, jak to powiedziała pewna osoba w WKS-ie. No i od tej pory zaczynam twierdzić, że akademiki się dostaje na twarz, a nie na dokumenty. Człowiek, który przez dwa lata daje jedne dokumenty i dostaje akademik bez problemu, w tym roku złożył te same dokumenty i okazało się, że dokumenty są złe. No dziwne mi się to bynajmniej wydaje. Osoba nie ma akademika, bo nie. Albo inna osoba, która dała dokumenty stwierdzające, jak sytuacja wygląda, notarialnie podpisane, i też się dowiedział, że on na pewno nie dostanie akademika, bo nie. Bo to jej się wydaje, że to jest kłamstwo. albo sytuację, gdy dwóch braci jest sobie, jeden dostaje akademik, a drugi nie. Ciekawe czemu, no tam różne teorie dochodzą. Pewnie ojciec miał różne dochody w obu ich przypadkach, tak samo jak jeden z braci Kaczyńskich jest Żydem. No ciekawe teorie są, teraz ciekawe rzeczy są, że gro osób, gro, no właściwie z moich znajomych to nieliczny procent dostał, nie, dostał akademika, większość będzie jutro walczyć w OKS-ie z odwołaniami od decyzji bo nie, albo bo ci nie dam, bo ci nie wierzę, bo ludzie w OKS-ach są od tego, żeby stwierdzić, czy to jest prawdziwy podpis notarialny, czy nie, czy mogą podważyć prawdziwość urzędnika, czy nie, bo nie. Albo po prostu stwierdzić, że no, ty nie dostaniesz i zacznij sobie szukać stacji już w tej chwili. Bo nie dostaniesz akademika. Bo nie. Kurwa. No, że złościłem się, muszę coś włączyć. Już nawet wiem co. Chodziko Anatol Blasphemis.

0: No to już wyniki losowania są znane. Nie ma co ukrywać. Myślę, że przybyło co najmniej jednego milionera w Polsce. Zależy, kto jeszcze trafił szósteczkę w totolotka. Kto wyśnił sobie prawidłowe cyferki i kto może śmiało powiedzieć, że jest jednym z bogatszych ludzi w Polsce. No ja osobiście mogę powiedzieć, że jedna osoba jest na pewno, ale nie jestem nią ja, kurde, i bardzo mi przykro z tego powodu. Miałem dzisiaj wieszczy sen i wydawało mi się, że te cyferki, które mi się przyśniły, to są te jedyne i prawdziwe. A jak się okazało, to nie były te. To były bardzo nie te. Obstrzeliłem dookoła wszystko, ale nie to, co trzeba. Także jest lipa. A prawidłowe cyferki to 2, 8, 12, 15, 46 i 49. Kto w ogóle wymyślił takie cyferki? Nie wiem, powiem tak, jestem zawiedziony, ponieważ myślałem, że zostanę dzisiaj bardzo bogaty, a dalej będę biednym studentem.
1: Ale możesz się pocieszyć tym, że jesteś studentem Politechniki. Na wydziale automatyka i robotyka.
0: Na wydziale elektrotechnika i automatyka.
1: No.
0: Ale...
1: Na kierunku, sorry.
0: Ale ból jest taki, że jestem studentem tego wydziału, ale dalej jestem biedny. Jestem studentem, który nie wygrał 20 milionów, no. To wiesz, to... To nie pociesza mnie. Może mój współlokator wygrał, bo mieliśmy taki cichy układ. Że może jako wygramy, jeden z nas się dzielimy na pół. Niestety ja nie wygrałem. Mam nadzieję, że nikt nie wygra i w sobotę będzie 30 baniek i w sobotę pójdę i wygram. A dopóki nie wygram, to będą kumulacje, żebym wygrał więcej. Cóż, może opatrzność znowu nade mną czuwa i ktoś stwierdził, że tym razem nie wygram, żebym miał szansę wygrać więcej. Jak sądzisz?
1: Nie wiem, wiesz... Może gdybyś był na Eti, to byś nie musiał wygrywać.
0: To nie było sympatyczne, co powiedziałeś. I zrobię, że bardzo mi się nie podobało. O właśnie, ty jak, Magda? Dokonamy naszej
1: Magda,
0: umowy?
1: Magda zapowie teraz piosenkę.
2: Ja miałam zapowiedzieć piosenkę, ale nie pamiętam jaką.
0: To tu masz napisane.
2: Teraz poleci Inside sprawozdanie.
0: No pięknie, pięknie.
1: Nadaje się.

0: No i to była taka wesolutka pioseneczka na cześć tego, że nie wygrałem kasy i wcale nie jestem zachłanny, po prostu jestem realistą i jak każdy chciałbym dostać mannę z nieba, żeby móc ją wydać na co trzeba. Jak się ładnie zrymowało. No powiem, że już miałem plany, na co wydam te pieniądze. No co wydam, no, 500 tysięcy, no, małą kropelkę. Ale widzę, że to dalej będzie w moich marzeniach. A ty co, nie myślałeś o tym, żeby wygrać?
1: Nie, nawet nie gram.
0: Czemu?
1: Nie wiem, po prostu nie gram.
0: Ale nie kusi cię?
1: Nie próbowałem. Kusiło mnie parę razy.
0: Ale jak widzisz 20 milionów złotych do wygrania, to nie kusicie?
1: No, trochę kusi, ale co, jedna osoba wygrywa.
0: Czemu jedna?
1: No może parę.
0: No, to nie ma szans być...
1: No, szanse są, ale jakie?
0: No, wiesz, nie spróbujesz się, nie dowiesz.
1: No, spróbować można.
0: No, ja spróbowałem i widzisz i...
1: No i nie wygrałeś. No.
0: Gdyby tak każdy wygrywał za każdym razem, jak zagra, to nie byłoby takich atrakcji jak 20 panik do wygrania.
1: No, racja.
0: No nic, jak będzie znowu 20...
1: Może spróbuję w przyszłym tygodniu, jak już będzie ta kumulacja, o której mówisz.
0: No, ja ci powiem, że na pewno będzie. Powiem ci, że czuję w wietrze, że będzie 30 milionów do wygrania.
1: No to spróbujemy.
0: Tak? I co, dzielimy się na pół?
1: Nie, tobie tą trzecią.
0: O! Także teraz powiedziałeś to na antenie, mamy to nagrane. Jeżeli zagrasz i wygrasz, to myślę, że mam świadków, którym odpalę po dyszce i potwierdzą, że tak powiedziałeś. No. To co nam zostało do powiedzenia jeszcze? W sumie niewiele chyba. No, dowiedziałem się, że za głupoty jest podatek. Ja myślałem, że tylko w życiu się twarzowe płaci przy urodzeniu. Ja zapłaciłem oczywiście. To czuję, że teraz i za głupotę będę musiał kogoś zapłacić. Za to, że zagrałem. Wydałem głupie 5 zł i przyczyniłem się do tego, że ktoś wygra je. I wygra... taką piątkę 40 milionów innych osób. Tfu, nie 40, przepraszam, 4 milionów takich innych osób. No cóż, niektórzy to mają szczęście. A ja zawsze pokrzywdzony. No. Smutek i nostalgia. Co zrobić? I co się cieszysz? Śmiejesz się ze mnie.
1: No, śmieszny jesteś.
0: Śmieszny. Człowiek nie wygrał marzenia. To co poleci może tym razem? No,
1: może coś z twojej twórczości znowu.
0: Jeszcze raz chcesz?
1: No, ale coś innego.
0: Co musiałaby Magda zapowiedzieć znowu?
1: No nie wiem, czy damy radę ją namówić.
0: No, ciężko mi powiedzieć, wiesz, ja nie mogę powiedzieć, że poleci Inside Próba na przykład.
1: To może ja?
0: No to spróbuj.
1: Okej. Okay. Teraz poleci kawałek Inside Próba.
0: A może nie poleci?

0: No i tak oto poleciały dwa kawałki zespołu Eastside, taki mały, skromny zespół z Olsztyna. Mam nadzieję, że kiedyś będzie bardzo znany i nie będę musiał wygrywać w totolotka, żeby mieć pieniądze. Ha. A tak poważnie, to... No i co teraz myślisz? Pójdziesz na Eti czy na elektryczny? Czy tu i tu złożysz papiery?
1: Na pewno złożę i tu, ale no, gdzie się dostanę, to nie wiadomo.
0: A gdzie byś
1: chciał? Tak mi obrzydziłeś to Eti, że... nie wiem.
0: Znaczy sam wydział w sobie jest pewnie, wiesz, bardzo perspektywiczny, tylko chodzi o to, że mentalność ludzi jest taki mały, jest no. Stereotyp człowieka z Eti. Jest taki, a nie inny, no. Mhm. Chociaż, wiesz, no, zadzwonił słuchacz i powiedział, że jest inaczej. Znaczy, no ludzie są takie, wiesz, placki komputerowe, aczkolwiek, no, są też wyjątki, no, znam kilku, którzy są, no, ludźmi, powiedzmy, są rozsądnymi obywatelami i da się z nimi jakoś sensownie rozmawiać. Ale większość to takie tam, wiesz, pedrylki, powiedzmy, którzy nie widzą świata poza kąpem, a...
1: Takie jak ty.
0: No, takie jak ja, którzy... Dla nich kobiety to jest, wiesz, ilość gifów czy JPEG-ów na kompie. A jak mówisz, impreza z dziewczynami, to spuszczają wzrok, żeby no nie tak. Poczuć się, wiesz, zbrukani.
1: Życie.
0: To co, będziesz Eti?
1: Zobaczymy.
0: No to ja trzymam kciuki za to, żebyś się dostał na Politechnikę, żebyś był prawidłowym, takim wzorowym studentem, żeby ludzie brali z ciebie przykład i żebyś, no, czuł się dobrze jako placek z Eti.
1: No wiesz, może będę się czuł dobrze jako placek z twojego wydziału.
0: No, mogłoby być zabawnie. Nie powiem, że nie. No dobra, to powoli się zbliżamy do końca. Na koniec sobie włączymy coś spokojnego bardzo i coś, co osłodzi gorycz porażki niewygranej w Totolotka. Niech poleci taki spokojny kawałek VNV Nation Honor. A ja co, żegnam się, do usłyszenia za tydzień prawdopodobnie. Miło było mi gościć ciebie, Przemku, i z dziewczyną.
1: Z Magdą.
0: Z Magdą. Dziewczynę też dziękuję, że przyszłaś.
2: Ja tobie również dziękuję.
0: I że zapowiedziałaś tak miło.
1: To może jeszcze pozdrowienia.
0: A to pozdrowienia, no.
1: No, to pozdrawiam. Ty pierwszy?
0: Ja pozdrawiam samego siebie i to, że nie wygrałem.
1: Okej, okay, a ja pozdrawiam wszystkich znajomych z Olsztyna, całą ekipę Oluga i Olsztyna.
0: O, ekipę Oluga można pozdrowić, no. W sumie. Pedrylków. Z Wyrolków. No nic, co? Czołem, cześć i czołem. Powodzenia na sobotniej kumulacji.

was

piękne i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

daremnie chcą poplewić piersi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary.

nie potrafi określić ubojeń tej wojny. Co z ciebie jako z róży snem podartej płynie? Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem?